wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: bezemnie.
1: SK Zielona Góra.
2: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

0: Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/ kolejnym gościem Łukasza Kozłowskiego w naszym projekcie Niesamowite Lubuskie z Radiem SK jest Katarzyna Fedro.
1: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem, a raczej gościnią, jest Katarzyna Fedro, kobieta, która, można powiedzieć tak, z roweru zrobiła nie tylko pasję, ale też sposób na życie. Liderka społeczności YOLO Bike, osoba zaangażowana w promocję regionu wspólnie z Loturem, członek zarządu Loturu, zaraz też o tym opowiemy, współtwórczyni projektu Rowerowa Zielona Góra, a od niedawna także certyfikowana bikefitterka. I może sobie o tym zaczniemy, czym jest w ogóle bikefittering i co znaczy ten certyfikat?
2: Dzień dobry wszystkim, witam słuchaczy bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłeś mnie tutaj zaprosić i możemy trochę porozmawiać o rowerze, bo o rowerze można książki pisać. I o bikefittingu też, tak. Tak się złożyło, że jakby w ramach swojej pasji i tego, co robiłam do tej pory przez ostatnie kilka lat, zrodził się pomysł zrobienia kursu bikefittingu. Jestem jedną z czterech kobiet, która zrobiła taki kurs w Akademii Bikefittingu Profidea w Krakowie. Także no, jestem, powiedzmy, wyjątkowa w tym temacie. Ale generalnie chodzi o to, żeby pomagać ludziom. Ja jeżdżę na rowerze, dużo widzę, jak ludzie męczą się czasami, jakie mają dolegliwości i tak dalej. I stąd jest bikefitting. Bikefitting polega na tym, żeby dopasować rower pod kolarza, pod rowerzystę, aby wyeliminować wszystkie dolegliwości, bóle, bo czasami bardzo subtelna zmiana, podniesienie siodełka, zmiana kąta ustawienia kierownicy, przesunięcie siodełka, ustawienie odpowiednio bloków, robi po prostu robotę.
1: I dlatego lubię ten program, bo właśnie mogę się dowiedzieć tego typu rzeczy. Przyznam, nie wiedziałem. Też lubię jeździć na rowerze i kiedyś miałem taki trochę starszy, gorszy rower. Rzeczywiście po zmianie roweru zupełnie inna przygoda, zupełnie inny styl jeżdżenia, ale też nie wiedziałem, że to są kwestie właśnie zdrowotne.
2: Dokładnie, no rower przede wszystkim ma nam pomagać, tak? Rower ma nas rozwijać, ma sprawiać, że stajemy się silniejsi, jeśli chodzi o nasze mięśnie, o naszą wytrzymałość. Stąd tak zwany bikefitting, czyli to, żeby ustawić tak rower, żeby nie odczuwać dolegliwości. Bo jeśli my wsiadamy na rower i czujemy, że boli nas pośladek, bolą nas tak zwany tyłek, bolą nas ręce, kciuki, to znaczy, że coś się dzieje z tym rowerem, on jest nieodpowiednio ustawiony i stąd wiedza i doświadczenie bikefittera, żeby tak nas ustawić, żebyśmy mogli nawet przejechać 100 km.
1: To skorzystam trochę z okazji, z twojej wiedzy, bo sobie mamy początek maja. Tak jak mówiłem, też bardzo lubię jeździć na rowerze, a nie jest trochę tak, że tak jak się mówi, że na początku trochę ten tyłek trzeba jednak rozbić?
2: Dokładnie, to jest tak, że my lubimy jeździć na rowerze, kiedy nie wieje, kiedy jest ciepło, kiedy nie pada, kiedy nie pada i tak naprawdę kiedy mamy wolny czas. Zimą zazwyczaj siadamy przed kanapą, przed telewizorem na kanapie, nie chce nam się wychodzić, jest zimno, niefajnie pada. W związku z tym siadamy na ten rower po jakimś tam długim czasie, tak? Po długiej przerwie, którą sobie robimy. I ta przerwa jest czasami tak długa, że my się nadzwyczajnie w świecie odzwyczajamy od pewnych ustawień, pewnych pozycji. I zazwyczaj tak jest, że jak po zimie wsiadamy na rower po jakimś długim czasie, no to może nas wszystko boleć. I to jest zupełnie naturalne, ale jeśli już długo jeździmy na rowerze i wtedy czujemy dolegliwości związane z samą pozycją, ustawieniem jazdy na rowerze, no to trzeba tutaj wprowadzić pewne zmiany i w tym pomaga właśnie bikefitter.
1: Do twojej wiedzy o tym jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Wróćmy do YOLO Bike, tak? To jest stowarzyszenie YOLO Bike, ale to nie jest tylko stowarzyszenie, to jest grupa rowerowa, wręcz chyba pewien taki styl życia. Skąd w ogóle w tobie ta energia i skąd pomysł na YOLO Bike?
2: Energia bierze się przede wszystkim głównie z mojej osobowości. Ja zawsze byłam osobą energiczną, dosyć aktywną i gdzieś tą energię chciałam też pokazać innym. Stąd pewnego dnia wymyśliłam sobie, że zacznę pisać blog rowerowy damskim okiem. I tak się zaczęło. Powstał najpierw blog, damski blog rowerowy YOLO Bike, a później z tego stworzyła się taka społeczność rowerowa. Do dzisiaj skupiamy około 100 osób w naszym stowarzyszeniu. Mamy 3 razy w tygodniu w sezonie takim wiosenno-jesiennym nasze ustawki kolarskie. Zorganizowaliśmy do tej pory około 400 różnego rodzaju imprez, wydarzeń, w tym właśnie treningów kolarskich. i dla kobiet również, szczególnie takich dedykowanych. I jest to faktycznie pewnego rodzaju społeczność. Społeczność, którą skupia to nasze stowarzyszenie YOLO Bike, bo to są ludzie, którzy jeżdżą amatorsko, którzy kochają rower, którzy chcą się spotykać i integrować na tym rowerze.
1: A trzeba mieć dobrą formę, tak jak nawet ja mogę przyjść do Was i razem z Wami pojechać, czy trzeba jednak jakiś poziom reprezentować?
2: My zapraszamy wszystkich, stąd nasze główne hasło YOLO Bike, kolarstwo dla każdego. I tak jak na początku powiedziałam, trzeba mieć w sobie energię, żeby po prostu przyjść, bo trzeba chcieć ruszyć się i do nas dołączyć. My mamy specjalną taką sekcję dedykowaną kobietom, zawsze mamy treningi w każdy wtorek po południu w Zielonej Górze i tam spotykają się tylko kobiety. W środę mamy już takie treningi, powiedzmy, dla bardziej zaawansowanych amatorów, natomiast niedziela jest takim dniem, gdzie jedziemy sobie na takie rajdy, przejażdżki. Mówię tu głównie o kolarstwie szosowym, bo w tym się jakby specjalizujemy i tutaj mamy podział na grupy i ten podział na grupy daje możliwość w każdej chwili dołączenia do tej grupy osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z kolarstwem. Ja też jestem instruktorem kolarstwa Polskiego Związku Kolarskiego, więc zawsze jeśli wiem, czy też dopytam się, czy ktoś jest nowy w naszej grupie, robię taki przed wyjazdem krótki instruktaż jazdy na rowerze, przede wszystkim zachowania się w peletonie i bezpieczeństwa jazdy.
1: Właśnie, a jak to jest? Do Was można dołączyć? Gdzie te informacje można zdobyć? Bo zakładam, że gdzieś się informujecie, pokazujecie.
2: Tak, mamy swoją stronę internetową www.yolobike.pl. Serdecznie zapraszam na tę stronę, ale też na Facebooka. Mamy swój profil na Facebooku YOLOBIKE. Tam na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje o naszych spotkaniach, ustawkach, imprezach, które robimy i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Także serdecznie zapraszam.
1: Wspomniałaś o tej kobiecej stronie kolarstwa, YOLOBIKE Girls. Czy różni się jeżdżenie, nie wiem, kobiety i mężczyzn? Są jakieś inne, nie wiem, sposoby,
2: metody? Oczywiście, no oczywiście, że się różni. No to wystarczy spojrzeć na naszą budowę ciała i też na ogólnie taką charakterystykę kobiety jako sportowca. Ale to nie znaczy, że my możemy być gorsze niż mężczyźni. Dlatego jakby moją ideą było skupienie kobiet w jednym takim środowisku kolarskim i zachęcenie pań do tego, żeby może nie dorównywali mężczyznom, bo to nie o to chodzi, ale żeby miały panie swoją przestrzeń do jazdy na rowerze, bo nie zawsze jest tak, że panowie nas na tych rowerach, jeżdżący na rowerach nas zrozumieją, a my tutaj w nasze wtorki mamy taką swoją przestrzeń, jeździmy sobie w swoim tempie, w swojej grupie, nikt nas nie ocenia, nie każe nam jechać szybciej, wolniej, my po prostu jedziemy swoim tempem, dostosowanym do każdej dziewczyny, która pojawi się na tej naszej ustawce kolarskiej. Wymieniamy się doświadczeniami, oczywiście jak to kobiety, rozmawiamy o kobiecych sprawach, plotkujemy sobie, rozmawiamy, jest wesoło i myślę, że ta kobieca strona kolarstwa dosyć mocno i prężnie rozwija się w Zielonej Górze, z czego bardzo się cieszę. Tylko dodam, że 8 marca zrobiłyśmy sobie taki Dzień Kobiet na rowerach MTB tym razem, czyli tak gdzieś tam po Lescach, Szutrach, przyjechało ponad 30 pań, także bardzo się cieszę z tego, że ta rowerowa Zielona Góra i ta kobieca strona kolarstwa się rozwija i jest coraz bardziej popularna.
1: A jak byś przekonała kogoś, bo zapewne miałaś tak nieraz takie pytanie, czy taką sugestię, że to nie dla mnie, rower to nie dla mnie. No różni ludzie są, tak? Różnie do tego podchodzą. Jak przekonać osobę, że rower, no bo rower jest dla każdego, no to wiemy, ale jak przekonać taką osobę niezdecydowaną?
2: No przede wszystkim nie można szukać wymówek. Nie ma miejsca na wymówki. To jest tak jak z bieganiem, jak z każdym innym sportem. Ja też mogę mówić, że bieganie jest nie dla mnie, ale gdzieś tam się zawzięłam i zaczynam sobie też powolutku truchtać. Trzeba po prostu chcieć, a jeszcze łatwiej jest w momencie, kiedy mamy taką grupę obok siebie, albo widzimy na przykład, że ktoś jeździ, ktoś gdzieś tam się rozwija kolarsko i to też jest pewnego rodzaju motywacja. Fajnie mieć też w swoim najbliższym otoczeniu takie poparcie, jakieś osoby, które nas będą motywowały do tego, żeby jeździć na rowerze. Nie trzeba być bardzo zaawansowaną osobą i mieć sprzęt za nie wiadomo jakie pieniądze. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść na dwór, spotkać się z innymi, przeżyć coś fajnego, trochę endorfin, dopaminy i na pewno tydzień można zacząć z nową energią.
1: Wrócę do tej twojej jeszcze wiedzy bike fitera. No, wiele osób może się zniechęcić na początek, niby jakiejś dłuższej wyprawie boli kręgosłup, tak? Czy boli szyja, czy bolą kolana. Czy to jest tylko kwestia, nie wiem, sprzętu, wielkości rowera, bo przecież jest różnej długości rama, różnej wielkości koła. Jak do tego podejść?
2: No przede wszystkim tu chodzi o to, żeby ustawić ten rower, który mamy, do pozycji kolarza, czy też rowerzysty. Ale ja jako bikefitter patrzę bardzo holistycznie na taką osobę, którą gdzieś tam fituję, bo to się tak mówi. Ja najpierw zaczynam od takiego indywidualnego profilu kolarza, czyli mamy taki swój wywiad, ja muszę się dowiedzieć, co komu dolega, jakie ma dolegliwości, jakie ma przebyte kontuzje, bo to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o to, jak czujemy się na rowerze, bo często jest tak, że mamy jakieś bardzo zastałe, długoletnie kontuzje, których nie leczyliśmy przez lata i one też później odbijają się na tej naszej jeździe na rowerze. Później mam taki cykl ćwiczeń anatomiczno-fizjologicznych. Ja tutaj sprawdzam jakby stopień rozciągnięcia kolarza, czy właśnie nie ma różnego rodzaju krzywizn, bo to też jest bardzo ważne. I dopiero potem ustawiam takiego człowieka na rowerze. Czyli to jest pewnego rodzaju taki cykl działań, które sprawiają, że bikefitter swoim wzrokiem może odpowiednio ustawić kolarza. Tak? Czyli nie wyciągnąć go za daleko, żeby nie odcinka lędźwiowego nie nadwyrężyć, żeby nie ustawić za nisko kierownicy, za wysoko siodełka, żeby nas kolana nie bolały. Doradzę oczywiście w szerokości, doboru szerokości i w ogóle siodełka ustawia bloki w butach rowerowych. To wszystko ma znaczenie, czyli to nie jest tak, że od razu wsiadam i wiem, ja muszę wykonać pewien cykl zadań, pewien cykl czynności, które dadzą mi odpowiedź na to, jak pomóc temu kolarzowi.
1: To teraz jak o tym mówisz, przypomniała mi się taka chyba trochę podwórkowa zasada, że jak dobieramy wysokość siodełka do naszego wzrostu, to ta noga, która jest wyprostowana, musi być jakby prosta, czy lekko zgięta, jak do tego podejść?
2: Tak, ja akurat nie stosuję tej metody, chociaż wiem, że ona też gdzieś tam w środowisku rowerowym jest praktykowana. U mnie to jest czysta matematyka. To jest tak, że ja też korzystam z pewnych wzorów matematycznych, wzrost, przekrok i to daje mi pewien jakiś tam cyfrę, liczbę, która jest moją wyjściową. Natomiast nie zawsze trzymam się stricte tych matematycznych wyliczeń. Tak jak powiedziałam, dla mnie jest ważny charakter jazdy, czy to jest pozycja bardziej sportowa, czy pozycja bardziej, powiedzmy, turystyczna, wygodniejsza. Na wszystko patrzę bardzo tak jakby z góry, szczegółowo, holistycznie i dopiero wtedy decyduję o tym, na przykład, czy podnieść siodełko, czy go obniżyć.
1: Nie wiem, jak wy, nasi drodzy słuchacze, ale ja na pewno do ciebie się zgłaszam. Już tylko
2: zapraszam. Zapraszam, ale terminy na lipiec dopiero.
1: To już się zapisuje na lipiec. Jeśli możesz, zapisz tam albo po naszej rozmowie, zapisz proszę moją prośbę, na pewno skorzystam, bo jak widzę, to już nie tylko kwestia wyczucia, to jest po prostu nauka.
2: To jest tak, to jest dokładnie nauka, a jeszcze więcej jest to też doświadczenie. Ja już mam ze sobą kilkudziesięciu kolarzy, każdy był inny i dla mnie to też jest jakby źródło wiedzy i takiego doświadczenia, które później przenoszę i wykorzystuję przy kolejnych osobach.
1: No właśnie a propos doświadczenia, chciałem cię zapytać, przechodząc już do kolejnego naszego tematu, czyli projektu Rowerowa Zielona Góra, zaraz mam nadzieję to rozwiniesz, ale moje pytanie jest takie, właśnie z racji twojego doświadczenia i z racji tego, że jesteś sama dość bardzo aktywną i doświadczoną kolarką, czy pracując w Urzędzie Miasta, bo pracujesz też w Urzędzie Miasta, jesteś tam ekspertem właśnie od tych tematów, czy ta wiedza i to doświadczenie pomaga ci lepiej spojrzeć na potrzeby nas, mieszkańców Zielonej Góry, właśnie potrzeby rowerowe?
2: No tak, inaczej być nie mogło, bo wydaje mi się, że aktualnie bardzo stawia się na to, żeby zatrudniać też ekspertów i osoby, no, które jakby są doświadczone w pewnych tematach. Stąd zaproponowano mi tutaj wsparcie Urzędu Miasta w referacie, już teraz akurat w referacie turystyki i mobilności rowerowej. I jest to o tyle ważne, że ja patrząc na to, co się dzieje w tematach rowerowych w Zielonej Górze, patrzę nie do końca z perspektywy urzędnika, chociaż no, urzędnikiem jestem już prawie 20 lat, ale też z pozycji użytkownika. Ja bardzo dużo jeżdżę też, eksploruję ścieżki rowerowe w Zielonej Górze, wszystkie te szlaki rowerowe wokół Zielonej Góry i to też jakby przekładam później na tą swoją pozycję urzędniczą, tak? ja też rozmawiam z rowerzystami, rozmawiam z kolarzami, ja wiem, jakie są potrzeby i to na pewno pomaga mi w tej pracy i myślę, że taki był główny cel tutaj też władz miasta, żeby słuchać głosów rowerzystów, odpowiadać na ich problemy, na ich pytania, sprawiać, żeby jeździło nam się dobrze w tej Zielonej Górze i właśnie opierać się tutaj na doświadczeniu osoby, która no, korzysta i już od wielu, wielu lat jeździ na rowerze, no i wie, w czym rzecz.
1: To był program Niesamowite Lubuskie z Radio Meska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem była Kasia Fedro. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, Kasia, raz jeszcze.
3: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
0: Patryk Kozdroń to brązowy medalista Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Patryk pochodzi z naszego regionu, a więcej już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy.
4: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
5: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
4: No właśnie, bo taka okazja... No wyjątkowo można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
5: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
4: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
5: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale. Więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze. Jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
4: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
5: To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
4: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
5: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
4: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
5: No tak, tam już...
4: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
5: Dziękujemy.
4: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
6: Co się myje.
4: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
5: Twój się zapętla.
4: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem, poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
5: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają. Niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem. Przez to, że tam się trochę zasady zmieniły, miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
4: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
5: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
4: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
5: Nie, tak, to są Igrzyska Światowe.
4: Igrzyska Światowe.
5: Tak.
4: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
5: Tak, no... Zwał jak zwał, ale są to igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
4: No to tak trochę jak na prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
5: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam... takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
4: No dobrze, a ta reprezentacja też, zakładam, ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej, przed tymi igrzyskami, spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
5: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
4: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
5: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
4: Aha, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
5: Tak, tak, dokładnie.
4: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
5: Znacznie takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
4: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
5: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9000. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej, Tam było 5 czy 6 zespołów, a w dywizji drugiej to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
4: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
5: Tak, tak.
4: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
5: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
4: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
5: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji. To są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
4: Aha.
5: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
4: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak u nas za czasów komuny.
5: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Z najwyższego szczebla. Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
4: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też taka boiskowa chemia, no mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać, jakiegoś takiego zgrania?
5: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też Chrześniak Piotra Gruszki.
4: O!
5: Byliśmy.
4: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
5: Nie, że ja i on.
4: A,
5: w sensie
4: myślałem,
5: nas
4: że
5: dwóch.
4: Też jesteś.
5: Nas tylko. Nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
4: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
5: No tak, no przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i je po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
4: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
5: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
4: To był twój debiut na tych igrzyskach, skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska.
5: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii.
3: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
0: O tym, jak działa portal onkologiczny oraz diety NFZ, w rozmowie Oli Kanoniak z Joanną Branicką z Lubuskiego Oddziału

0: używane i jednym z takich jest portal onkologiczny. Bardzo pomocna rzecz i takie miejsce, w którym możemy znaleźć wszystko, co może być problematyczne, co się wiąże z osobą, która choruje na chorobę nowotworową, ale też dla bliskich. Tutaj są takie poradniki również dla bliskich. Portal można znaleźć na stronie internetowej pod hasłem onkologia.gov.pl albo po prostu wpisując Narodowy Portal Onkologiczny, takie hasło. I tutaj w odpowiednich zakładkach znajdziemy przydatne dla siebie informacje. I takie, można powiedzieć, banalne, ale jak bardzo potrzebne, chociażby jak rozmawiać o chorobie nowotworowej, czego unikać, jak przekazać informacje o tym, że ktoś jest chory. Tutaj jest dużo artykułów, jest dużo podpowiedzi lekarzy, specjalistów, które mogą nas przybliżyć do tego, w jaki sposób możemy się z pewnymi rzeczami zmagać. Więc to jest też duże wsparcie właśnie dla tych osób, którym bliscy chorują na tą chorobę onkologiczną. Jak wygląda codzienność w trakcie leczenia, jak dobrać odpowiednią perukę, w którym momencie. Takie proste rzeczy, które tak naprawdę momentami są dla nas nie do pokonania. I tutaj można znaleźć, niekoniecznie musimy się z kimś spotkać, bo czasem jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Tutaj możemy to przeczytać i ta wiedza może nas otworzyć na jakieś takie szersze działanie, na taką większą odwagę, a to może być bardzo pomocne zarówno dla osób bliskich, jak i dla osób, które przez tą chorobę przechodzą. Są też porady prawne, są też informacje, jaką opiekę możemy uzyskać jeszcze, jeżeli chodzi o inne instytucje w przypadku chorób onkologicznych, jakie nam przysługują prawa. Także zachęcamy do korzystania z tego miejsca, tym bardziej, że są to wszystko sprawdzone informacje i skonsultowane przez odpowiednie osoby, specjalistów w danych dziedzinach.
1: Mhm. To portal onkologiczny, a kolejne to na przykład diety NFZ. Tam spora dawka informacji na temat żywienia, prawda? Zdrowego.
0: Tak, zachęcamy do tego portalu Diety NFZ. Tym bardziej odważnie o tym mówimy, ponieważ jest on chwalony również przez lekarzy, że często też wspiera procesy leczenia, czyli osoby, które chorują na pewne choroby i dobierając odpowiednią dietę właśnie z tego portalu Diety NFZ są bardzo wspomagające, bardzo wspierają proces leczenia, więc osoby, które chorują, również mogą z tego portalu korzystać, ale osoby, które są zdrowe i chcą jeszcze zdrowiej się odżywiać, chcą zapobiegać, jak najbardziej też tutaj znajdą dla siebie duże wsparcie, więc przypomnijmy, że portal Diety NFZ jest bezpłatny. Korzysta z niego już ponad 1 000 000 użytkowników w Polsce. Obecnie zawiera już 19 planów żywieniowych, które są oparte na diecie DASH, diecie, która zapobiega chorobom związanym z nadciśnieniem. Więc jest to bardzo popularna dieta i te plany żywieniowe są właśnie oparte na tej diecie DASH. Zawiera też kilkanaście tysięcy zdrowych i prostych przepisów opracowanych przez dietetyków, więc osoby, specjaliści przygotowują te wszystkie przepisy, które są tutaj zawarte. No i przypomnę chociażby jakie w tym portalu znajdziemy diety. Są tu diety klasyczne, diety wege, diety dla seniorów, diety dla rodzin całych, dla chorujących na cukrzycę, nadwagę, otyłość, na Hashimoto. Często panie, które mają rozpoznane właśnie Hashimoto, szukają jak tutaj w internecie, co powinny jeść, a czego nie jeść. I mnóstwo znajdujemy informacji różnych, czasem sprzecznych. Więc tutaj właśnie w tym miejscu znajdziemy skonstruowaną dietę pod

0: Hashimoto, która w dużej mierze może poprawić samopoczucie kobiety, która ma takie rozpoznanie. No i również depresja. Można powiedzieć, jaki to ma związek z dietą. Otóż bardzo duży. Dieta ma bardzo, odpowiednia dieta ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, na nasz stan psychiczny. No i oczywiście też choroba taka jak nadciśnienie, no to ta główna, dzięki na podstawie, którą możemy zniwelować na podstawie przepisów opartych o dietę DASH. Ostatnio pojawiły się na portalu diety NFZ też nowości, które myślę, że może zainteresują osoby, które są aktywne, które uprawiają jakieś sporty. To jest plan żywieniowy DASH Sport, to zachęcam do zapoznania się z tym, ale też fajna opcja dla osób zabieganych, aktywnych zawodowo, bo pojawił się plan DASH Express, czyli jak szybko z niewielu produktów zrobić coś zdrowego. To dla osób, które są zabiegane i nie mają czasu na zbyt długie przebywanie w kuchni.
1: Ale pamiętam, że również takie okolicznościowe przepisy typu święta Bożego Narodzenia, żeby było smacznie i zdrowiej.
0: Tak, pojawiają się również takie. Jest pakiet, cały pakiet różnych fajnych pomysłów na zdrowy posiłek na lato, jesień, zimę, wiosnę. Dieta, która nas wspiera w odpowiednim etapie, w zależności od pory roku, czyli coś rozgrzewającego, zdrowego na zimę, coś chłodzącego i zapobiegającego odwodnieniu na lato. Także to są takie można powiedzieć, spersonalizowane pod konkretny temat, pod konkretne wydarzenie i też porę roku i czas przepisy. Rozbudowana, mocno wspierająca, bo są dzienniczki, możemy sobie coś notować, dużo ważnych porad odnośnie tego, jak nam szkodzi cukier, ile powinniśmy pić wody, szereg informacji, bardzo duża dawka rzetelnych porad i za darmo. Mhm.
1: Jeszcze mamy Akademię NFZ, prawda?
0: Akademia NFZ to też bardzo polecamy to mobilne narzędzie, ponieważ jest to wyszukiwarka wielu informacji na temat zdrowia, na temat tego, jakie programy profilaktyczne są do nas kierowane. Są też tam zebrane wszystkie dotychczas, a już sporo lat trwają środy z profilaktyką, w ramach których odbywały się różne rozmówki z lekarzami i to wszystko zostało zapisane i tam również to można znaleźć, więc tak naprawdę odtwarzając sobie te rozmowy z lekarzami specjalistami, możemy się poczuć tak, jakbyśmy byli na jakiejś konsultacji u lekarza, bo bez możliwości zadawania pytań uzyskamy odpowiedzi, bo to są takie podstawowe informacje na temat konkretnych chorób, konkretnych przypadłości, porady, profilaktyka, przede wszystkim profilaktyka. Jest tam bardzo taka wygodna wyszukiwarka, wpisując hasło od razu podpowie nam to narzędzie, gdzie co możemy poczytać. Możemy sobie też zrobić taką, wpisać sobie, ile mamy lat, więc też nam ta platforma podpowie, jakie są do tego wieku dedykowane programy i co możemy wykonać i gdzie możemy te badania wykonać. I to też wszystko w jednym miejscu, także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ.
1: Przycupniemy teraz w oddziale Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Winnym Grodzie przy ulicy Podgórnej, bo tutaj też się bardzo dużo dzieje, prawda? Akcji profilaktycznych. Tak naprawdę nie ma miesiąca, żebyśmy nie zapowiadali jakiegoś wydarzenia. Te sztandarowe, jakbyśmy wymienili.
0: Nasze sztandarowe to są nasze cykliczne spotkania. zapowiem może w pierwszej kolejności spotkania, konsultacje z psychoterapeutą. Jakże ważne, bo zdrowie psychiczne jeszcze niestety jest tematem tabu, ale widzimy, że sporo osób przychodzi do naszego specjalisty, czekają już przed godzinami przyjęć, bo spotykamy się raz w miesiącu w godzinach 11-13 w trzecie czwartki miesiąca. Zawsze oczywiście na naszej stronie internetowej zapowiadamy, przypominamy o tym czwartku, bo można się gdzieś tam z tym trzecim czwartkiem pogubić. Także zawsze jest informacja na naszej stronie internetowej, kiedy ten czwartek przypada i kiedy to spotkanie jest. Przychodzą osoby nawet kilka razy do psychoterapeuty. To są ważne spotkania. Jak rozmawialiśmy po którymś z tych konsultacji ze specjalistą, to mówi, że dużo osób jest takich zagubionych, dużo takich niepewnych. I widać, że te rozmowy właśnie pozwalają na podjęcie tego pierwszego kroku, że gdzieś tam po tej konsultacji, po tej krótkiej rozmowie osoba decyduje się, że jednak rzeczywiście powinna skonsultować to z psychoterapeutą, a nawet już sugerowana jest terapia, bo widać, że jest już duży problem i nie robienie z tym niczego może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dużo osób też przychodzi z problemem związanym z dziećmi. Też pytają, czy to już jest niepokojące, czy to tylko tak się wydaje, czy to jest normalne. Więc te rozmowy, chociaż krótkie i takie akcyjne, mogą być bardzo pomocne w kontekście naszych dalszych decyzji co do zdrowia naszego psychicznego, które jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, jak i również naszych dzieci bliskich, bo często obserwujemy osoby, widzimy, że coś się dzieje, nie potrafimy pomóc i nie wiemy też, gdzie się udać, z jakiej pomocy skorzystać, więc to jest też to miejsce, gdzie można przyjść i nawet bardzo ogólnie o tym porozmawiać i specjalista już podpowie, wskaże. Nawet wskażę jakieś takie proste techniki, jak sobie z pewnymi prostymi rzeczami codziennymi radzić i to też już może być pomocne. No to jest po prostu spotkanie ze specjalistą.
1: Pierwszy krok najtrudniejszy.
0: Dokładnie tak, a bagatelizować tego nie można, bo zdrowie psychiczne zaniedbywane może być bardzo dużym problemem zdrowotnym w przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o piątki z farmaceutami, to też jest taka inicjatywa, która trwała już jakiś czas, a jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie?
0: Nasze piątki z farmaceutami, które realizowane są już od około 2 lat, to również duża dawka informacji, również bardzo ważnych, która poprzez edukację zapobiega polipragmazji, bo okazuje się, że starsze osoby, głównie starsze osoby, oczywiście nie tylko, spożywają bardzo dużo leków, łączą z bardzo dużą też ilością suplementów, często nieświadomie, psując proces swojego leczenia przez źle dobrane suplementy do leków, które są przyjmowane. Ważne są też pory, łączenia. Są to bardzo ważne informacje i przez piątki z farmaceutą dawaliśmy możliwość mieszkańcom Zielonej Góry na spokojne skonsultowanie właśnie tych kwestii związanych z leczeniem, z farmakoterapią.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Kiedy każda minuta ma znaczenie, a życie ludzkie wisi na włosku, oni są gotowi ruszyć natychmiast. Grupa poszukiwawczo-ratownicza Zżar to ludzie, którzy z pasji i wielkiej odpowiedzialności ruszają na pomoc zaginionym, a więcej już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z dowódcą grupy Piotrem Jakubowskim.
4: Grupa zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. To jest nasze główne zadanie. Oczywiście też wspieramy samorządy w sytuacjach kryzysowych, tak jak w zeszłym roku była powódź, też pomagaliśmy z racji tego, że mamy i drony, i zasoby ludzkie, więc mogliśmy tutaj samorządy i w Żaganiu, i w Nowogrodzie wspomóc w przypadku tej klęski. Kiedy się to zaczęło? No, zaczęło się to w 2006 roku. Pierwszy pomysł był przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Założyłem grupę poszukiwawczą z pieskami. Grupa dosyć prężnie działała i chyba była dosyć dobra, ponieważ w 2010 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy w Belwederze odebierać to wyróżnienie. I tak ten proces się formował. Później były jednostki OSP. No niestety tam oczekiwań naszych to nie spełniło. Masę ograniczeń do działania z racji na przykład terenu. No, nie można działać w całym województwie, tylko tu, gdzie jednostka OSP ma swój obszar operacyjny. I założyliśmy 2 lata temu stowarzyszenie własne, które tak naprawdę w niczym nas nie ogranicza. Specjalizujemy się w psach ratowniczych, drony, mamy swoją przyczepę sztabową, tak jak już mówiłem, pieski, planujemy zakup kłada i tak naprawdę, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, to już, tak jak wcześniej tu już wspomniałem, założyliśmy ten Związek Krajowy Grup Cywilnych i myślę, że to będzie się dalej rozwijać. Oczywiście jesteśmy dysponowani tylko i wyłącznie przez służby typu policja. Z nimi współpracujemy w tej najprostszej linii, ponieważ oni są odpowiedzialni za zaginięcia osób w terenie.
5: No tak, no czyli to już zostało w pewnym stopniu sformalizowane, powstał związek, pan został przedstawicielem?
4: Tak, na zebraniu założycielskim wybrano mnie prezesem całego związku. No nie ukrywam, że ten temat rozpocząłem gdzieś tam 2 lata temu, napisałem projektu ustawy do Sejmu mocującym prawnie grupy takie cywilne, poszukiwawcze, ale po rozmowach w MSWiA, w Sejmie, podpowiedziano nam, żebyśmy spróbowali najpierw od założenia związku tych grup, później będziemy się mocować prawnie ustawą, porozumieniami z MSWiA, z policją. No i tak ten proces pomalutku idzie i myślę, że będzie to tylko szło do przodu. Celem założenia tego związku była całkowita unifikacja, ustandaryzowanie działalności tych grup cywilnych. Wynikło to z tego, że no nie wszyscy są w OSP, nie wszyscy gdzieś tam w jakichś służbach działają. Myślę, że cywilne grupy stricte w działaniach poszukiwawczych wspólnie z policją to jest numer jeden. Tutaj z pozostałych służb naprawdę, no mogę to powiedzieć śmiało na podstawie tego, że przyjeżdżają do nas się uczyć, tak? My mamy nawet porozumienie ze szkołą policji w Pile podpisaną do szkolenia młodych adeptów, policjantów właśnie z poszukiwań i w związku też będziemy starali się to wszystko ustandaryzować, czyli techniki poszukiwawcze, wyposażenie, przejmujemy też certyfikowanie psów ratowniczych, ponieważ straż nie chce nam już egzaminować od początku roku naszych psów grup cywilnych, więc nasz związek przejmuje to. Nie będą łatwe egzaminy, nie będzie się mówić idźcie do związku zdać, bo tam jest lepiej, raczej chyba odwrotnie, ale zapraszamy wszystkich z innych służb, tam gdzie nas nie chcieli, u nas będzie można zdawać te egzaminy. Myślę, że to będzie sankcjonowane też w formie porozumień z MSWiA, w dalszym toku tej sprawy i ustawy, więc wszystko będzie lege artis. Także standardy jednakowe, przede wszystkim szkolenie, szkolenie i szkolenie, żebyśmy byli profesjonalni w tym robimy, żeby nikt nam nie mógł zarzucić, że robimy to źle, a tutaj niestety wchodzi lub stety życie ludzkie.
5: Ile takich grup mamy w Polsce?
4: Na chwilę obecną założycielami związku na tym zebraniu założycielskim było 14 grup z Polski, ale już do mnie dzwonią kolejne grupy, które będą chciały dołączyć do związku, oczywiście po spełnieniu pewnych kryteriów. Na chwilę obecną w naszym związku jest ponad 400 osób, kolejne dołączają, tak oceniamy, że grup jest około 30.
5: A z ilu osób i z ilu piesków taka grupa się składa?
4: Tak naprawdę w naszej grupie jest 10 piesków. Na chwilę obecną mamy 22 osoby. Są to osoby z różnymi zawodami, specjalnościami. Fajnie jest też, bo mamy 5 małżeństw, które działają wspólnie. Moja żona na przykład jest przewodnikiem psa certyfikowanego ratowniczego i jest pierwszym trenerem szkolenia piesków w grupie, to jest trenerem zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, no mamy tych specjalności troszeczkę, nawigatorzy, planiści, bo teraz proces poszukiwawczy to nie jest tylko pies i idźcie w teren sprawdzać, to jest cały system działań od profilowania, określenia profilu osoby zaginionej poprzez planowanie działań, nawigowanie, określenie kto pierwszy idzie do tych działań, czy to idą psy, czy leci dron, czy jedzie kład, czy idą ludzie. Wszystko jest to naprawdę tak uwarunkowane od tych działań planistycznych.
5: No właśnie, dostajecie zgłoszenie o osobie zaginionej i co wtedy?
4: Jeżeli dostaję zgłoszenie, dostajemy najczęściej na numer alarmowy do ratownika dyżurnego naszej grupy. Przekazuje do mnie sygnał, łączę się z wszystkimi ratownikami, przekazuję informacje, dodatkowo dostaję każdy SMS-a plus sygnał, że są poszukiwania, określam miejsce zbiórki i stawiamy się tam, gdzie policja wskaże nam miejsce. Czas gotowości tak naprawdę jest określony. Ogólnie mamy w porozumieniu z policją do godziny czasu. Niemniej jednak no, staramy się w te pół godziny już być w gotowości, bo no, trzeba tych ludzi zebrać, muszą dojechać.
5: A o sukcesie poszukiwania, co decyduje? Czy to są jakieś warunki, czy właśnie tak jak tutaj pan mówił, czas?
4: Tak naprawdę na sukces poszukiwawczy składa się wiele czynników. Zawsze chcielibyśmy, żeby ten sukces był w przypadku osoby odnalezionej żywej, niemniej jednak nie zawsze tak jest, no ale to też jest sukces. Nawet jeżeli osoba nie żyje, jest to sukces tych ludzi, którzy poszukują. I nie mówimy nigdy, że znalazł pies, że znalazł dron, tylko tak naprawdę na to pracuje cały sztab. Od policjantów, poprzez planistów, nawigatorów, ludzi, którzy gdzieś tam pracują, bo tak naprawdę jakaby ta technika nie była, czynnik ludzki jest w tym przypadku najważniejszy.
5: Czyli ta współpraca z służbami jest przy każdym poszukiwaniu?
4: Tak, no mówię, my współpracujemy ściśle z policją, która jest odpowiedzialna za te poszukiwania. Jeżeli trzeba, dowołujemy jednostki OSP. Mamy też porozumienie jako grupa z Wojskami Obrony Terytorialnej z Krosna, więc niejednokrotnie też żołnierze przyjeżdżają i pomagają nam w tych poszukiwaniach.
5: No tutaj kluczową rolę odgrywają także psy. Jak taki proces szkolenia wygląda?
4: Proces szkolenia jest procesem długim, wytężonej, ciężkiej pracy i tak naprawdę przyjmując kandydata na przewodnika do naszej grupy, ja tak naprawdę skupiam się na człowieku, tak? Bo człowiek jest tym najważniejszym ogniwem i okres roczny kandydacki, który jest w grupie, określa, czy dana osoba będzie się nadawać, czy nie. Staramy się, jeżeli jest to człowiek bez psa, po pół roku pracy w dziale tym naszym z pieskami, gdzie pozoruje, uczy się tej technologii ratowniczej, dobieramy indywidualnie już rasę psa do tej pracy, do danej osobowości. Nie każdy będzie pracował z owczarkiem belgijskim, nie każdy będzie pracował z Goldenem czy Labradorem. I tak naprawdę jest to tym uwarunkowane. Średnio do pierwszej certyfikacji jest to 2,5-3 lata pracy, gdzie spotykamy się 2 razy w tygodniu. Do tego przewodnicy jeszcze dostają dodatkowe zadania indywidualne w domu w zakresie posłuszeństwa, innych elementów technicznych i tak naprawdę wszystko jest weryfikowane później w postaci egzaminu, które piesek zdaje co roku.
5: Czyli są takie rasy, które mają większe predyspozycje do poszukiwań?
4: Ja bym to określił, czy człowiek się nadaje do tego, do psa. Ale oczywiście jest, gdzieś są te rasy preferowane. W naszej grupie w tej chwili to są Golden Retrievery, Labrador, Flat Retriever, owczarek szwajcarski, owczarki niemieckie do tej służby, owczarki belgijskie. Także tak naprawdę te rasy takie standardowe, gdzie i w straży są używane, w wojsku, typowe rasy psów pracujących.
5: Czyli przychodzi osoba i zostaje jej przydzielony pies, a czy można przyjść ze swoim psem?
4: To znaczy ta osoba musi albo zakupić, bo my nie przydzielamy pieska, tylko oczywiście przychodzą takie osoby ze swoim pieskiem. Najczęściej są to pieski młode, które w naszej szkole, bo jeszcze prowadzimy szkołę taką komercyjną, zaliczają pierwsze dwa stopnie kursowe, psie przedszkole, posłuszeństwo ogólne. W międzyczasie już zaczynają pierwsze ćwiczenia w grupie, w zakresie gdzieś tam lokalizacji tych ludzi w terenie. Określamy, czy piesek się nadaje, czy człowiek dobrze współpracuje. I tak naprawdę proces szkoleniowy, czy w posłuszeństwie, czy w ratownictwie, zaczyna się dosyć wcześnie. Tak? Przewodnik musi tego pieska totalnie na siebie przekierować, musi nawiązać więź, muszą się doskonale rozumieć. Człowiek musi umieć czytać swojego psa, jego zachowania, bo to jest niezbędne później w tej pracy. Mhm.
5: Jak to jest właśnie z identyfikacją przez psa? Co psy wykrywają? Czy to jest na przykład kawałek ubrania, materiału, czy jakiś tam dotyk pozostawiony?
4: No i więc właśnie nasze pieski różnią się tym od piesków służbowych, policji i innych służb, gdzie są to psy tropiące, które muszą dostać materiał do nawęszenia. Nasze psy muszą oznaczyć każdego człowieka w terenie, pracują tak zwanym górnym wiatrem. Niejednokrotnie na treningu mamy taką sytuację, że pies oznaczy grzybiarza i za chwilę oznaczy pozoranta. Tak? Po prostu każdego ma w tym terenie oznaczyć. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta przewaga, bo psy tropiące nie zawsze i nie koniecznie do końca ten trop mogą zachować. Nie z winy psów oczywiście, tylko ludzi. Teren jest zadeptany, warunki atmosferyczne są niesprzyjające i też wiele czynników na to wpływa.
5: To po akcji na pewno jakaś nagroda dla psów jest.
4: Oczywiście, pies musi być zmotywowany, robimy to w postaci nagrody jedzeniowej lub zabawą po znalezieniu tego pozoranta. I tu takim czynnikiem kluczowym w tym szkoleniu pozorant jest najważniejszy w tym wszystkim. Pozorant musi nagradzać, być tym fajnym, cudownym człowiekiem do tego pieska.
5: A jeśli chodzi o takie poszukiwania gdzieś bardziej wodne z łodzi też przy pomocy psów?
4: Tak, mamy dodatkową specjalność, której szkolimy, dwa psy na chwilę obecną. Są to psy do poszukiwań osób utopionych. Ja osobiście kiedyś byłem przewodnikiem takiego psa. Jest to potrzebne dla służb, dla rodzin. Wiadomo, no, trzeba gdzieś tam dokończyć tego dzieła na tym padole i muszą być te osoby znalezione i takie pieski też szkolimy do poszukiwań osób utopionych.
5: Jednostki nurków także posiadacie?
4: Mamy płetwa nurka w naszych szeregach, mamy łódkę, także jest to duży plus i kolega nas tu mocno wspiera w tym szkoleniu piesków na wodzie. Jest po prostu pozorantem, który siedzi na dnie i psy muszą go odnaleźć.
5: Czyli to jest masa też szkoleń, przygotowań?
4: No średnio w ciągu roku mamy około ponad 280 godzin treningowych samych psów. Do tego dochodzą jeszcze inne tematy, ponieważ u nas wymienność funkcji też musi być. No nie, oczywiście nie każdy będzie przewodnikiem psa w zastępstwie, ale przewodnik psa musi być nawigatorem, musi umieć nawigować, musi umieć się odnaleźć w terenie. Każdy jeden w grupie musi być przeszkolony, skwalifikowany pierwszej pomocy, bo jak się znajdzie już tę osobę, trzeba udzielić tej pomocy, więc w tym zakresie też są wszyscy szkoleni.
2: SK Zielona Góra. SK Music News.
6: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit? Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: W każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2000, pamiętam, 15 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi. Nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, to singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczuć.

0: Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
2: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
0: Tak, co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
2: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
2: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR?
1: Nie,
2: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru, ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane

0: W 2010 roku, ale już wcześniej, osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały, i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
1: Misie szum, misie słynne.
2: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście wykorzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
3: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studium. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
0: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta, jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
2: byliśmy zamknięci w domach.
1: Lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
2: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet słuchała naszym materiałem.
2: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna. Miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców, i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
1: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
2: jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
1: 10 lat wcześniej.
2: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
2: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
2: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, Klaudii. Tak.
0: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach, niesłyszalnych. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
1: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
1: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? Dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: I sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It, to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
3: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
3: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
3: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
3: właśnie
1: to czasami
3: się, że
1: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
3: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice, Mind.
3: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
3: W ogóle
4: czasem
3: centrum.
4: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
3: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też dają.
3: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
3: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
3: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
3: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
3: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę terapeutyczne.
1: Te
3: słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
3: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
3: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
3: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
3: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
3: to
1: super, czekałam na ten numer.
3: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
3: tak,
1: mediów społecznościowych
3: i
1: YouTube'a?
3: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, ja tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
3: Tak,
1: zobacz, to, Małgosia, jest tak.
3: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
3: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
3: jest jakieś dziecko
1: światło.
3: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
3: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
3: jest
1: to.
3: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

car.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio.
2: Radio SK.

0: muzyką się żyje.
1: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia Eska. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia Eska. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Ava Young, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Fast Cars and Superstars, West 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, Westę mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku, a z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
6: Zielona Góra na czasie.
7: Jutro o godzinie 18 w Bibliotece Norwida spotkanie zielonogórskiego klubu poetów. Jeśli piszesz wiersze lub chcesz posłuchać w zamkniętym gronie, jak inni ludzie czytają swoją poezję, warto się zastanowić. Godzina 18. 13 maja o godzinie 19 w piwnicy artystycznej Kawon Rafał Rutkowski, stand-uper, jeździ teraz po Polsce, przyjedzie do nas do Zielonej Góry w programie Wehikuł Czasu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
8: Muzyką się żyje.
9: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić tę
2: rzecz. Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie
2: to
1: znaczy,
2: samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gra więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwonisz.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?

0: ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Słyszałeś? Cosimus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 14 maja. Zielona Góra, Trasa Północna 15.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
9: Zielona Góra na czasie.
10: O godzinie 18 w Teatrze Chrobrego 14 spektakl Hej Ty. Opowieść o relacjach, bliskości, takiej potrzebie akceptacji w życiu, bym powiedział. Naprawdę warto się zastanowić nad taką propozycją. 13 maja w Piwnicy Artystycznej Kawon Rafał Rutkowski, stand-uper, przyjedzie do nas ze swoim najnowszym programem zatytułowanym Wehikuł Czasu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką Na koszulce. Już dzisiaj o 21:00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie ochi i och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd

0: Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
1: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
0: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
12: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
11: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: I po reklamie.

0: wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
6: Zielona Góra na czasie.
7: Co ciekawego w naszym mieście w najbliższym czasie? Na przykład stand-up Bartka Zajdy w Café Noir 14 maja o 19. Dzień wcześniej w Kawonie Rafał Rutkowski w programie Wehikuł Czasu. 20 maja w Café Noir komicy będą testowali swoje nowe żarty. Mówimy tutaj między innymi o takich osobach jak Ewa Stasiewicz, Wojtek Kamiński czy Janusz Pietruszka.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
8: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić Mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Surprise on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę.

0: Allegro.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
13: I po reklamie.
14: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
14: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
16: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, podejrzę, zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak wow. Sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalałaś moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Czy ty potwierdzasz tę historię?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
12: Zielona Góra na czasie.
13: Dziś o godzinie 18 w Teatrze Chrobrego 14 spektakl o takiej bliskości, czy potrzebie bliskości, potrzebie akceptacji w życiu, o relacjach. Spektakl Hej, Ty, Teatr Krzyk o godzinie 18. Jeśli chodzi o pozostałe wydarzenia, może nieco dalej odwleczone w czasie, 13 maja w Piwnicy Artystycznej Kawon wystąpi stand-uper Rafał Rutkowski.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
14: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
15: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
14: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
16: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga. Radio SK, the good girl in your dream.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w

0: Casino Siang 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
1: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Casino Siang 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
9: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
8: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
10: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuba Nizalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: gadżety. Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząsł.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci!
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 7%.

Jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można
4: i to razem
5: przyjemnie spędzić czas,
4: ale pachnie,
3: spróbować w czekolady,
5: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
19: Zielona Góra na czasie.
20: Sprawdzamy, co ciekawego w najbliższym czasie w naszym mieście, między innymi dwa stand-upy. 13 maja Rafał Rutkowski w Kawonie, 14 maja Bartek Zajda w Café Noir, 20 maja również w Café Noir Ewa Stasiewicz, Janusz Pietruszka czy Wojtek Kamiński będą testowali swoje żarty. W piwnicy artystycznej Kawon również muzycy legendarnego zespołu Breakout wystąpią 27 maja o 19.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
21: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asek Oresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Zielonej Górze robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 14 maja. Zielona Góra, trasa północna 15.
21: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: I po reklamie.

Radio SK. Ain't no hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: music. News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
1: Tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: się jest
0: do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Magi, czy jeszcze zarapujesz? A Magi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko oddajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest to. I to jest zawsze kosztem. Mhm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Zielona Góra News.
3: Kiedy każda minuta ma znaczenie, a życie ludzkie wisi na włosku, oni są gotowi ruszyć natychmiast. Grupa poszukiwawczo-ratownicza Zżar to ludzie, którzy z pasji i wielkiej odpowiedzialności ruszają na pomoc zaginionym, a więcej już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z dowódcą grupy Piotrem Jakubowskim.
4: Grupa zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. To jest nasze główne zadanie. Oczywiście też wspieramy samorządy w sytuacjach kryzysowych, tak jak w zeszłym roku była powódź, też pomagaliśmy z racji tego, że mamy i drony, i zasoby ludzkie, więc mogliśmy tutaj samorządy i w Żaganiu, i w Nowogrodzie wspomóc w przypadku tej klęski. Kiedy się to zaczęło? No, zaczęło się to w 2006 roku. Pierwszy pomysł był przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Założyłem grupę poszukiwawczą z pieskami. Grupa dosyć prężnie działała i chyba była dosyć dobra, ponieważ w 2010 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy w Belwederze odbierać to wyróżnienie i tak ten proces się formował. Później były jednostki OSP. No niestety tam oczekiwań naszych to nie spełniło, masę ograniczeń do działania z racji na przykład terenu, no nie można działać w całym województwie, tylko tu, gdzie jednostka OSP ma swój obszar operacyjny. I założyliśmy 2 lata temu stowarzyszenie własne, które tak naprawdę niczym nas nie ogranicza, specjalizujemy się w psach ratowniczych, drony, mamy swoją przyczepę sztabową, tak jak już mówiłem, pieski, planujemy zakup kłada i tak naprawdę, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, to już, tak jak wcześniej tu już wspomniałem, założyliśmy ten Związek Krajowy Grup Cywilnych i myślę, że to będzie się dalej rozwijać. Oczywiście jesteśmy dysponowani tylko i wyłącznie przez służby typu policja. Z nimi współpracujemy w tej najprostszej linii, ponieważ oni są odpowiedzialni za zaginięcia osób w terenie.
5: No tak, no czyli to już zostało w pewnym stopniu sformalizowane, powstał związek, pan został przedstawicielem.
4: Tak, na zebraniu założycielskim wybrano mnie prezesem całego związku. No nie ukrywam, że ten temat rozpocząłem gdzieś tam 2 lata temu napisaniem projektu ustawy do Sejmu mocującym prawnie grupy takie cywilne, poszukiwawcze, ale po rozmowach w MSWiA, w Sejmie podpowiedziano nam, żebyśmy spróbowali najpierw od założenia związku tych grup. Później będziemy się mocować prawnie ustawą, porozumieniami z MSWiA, z policją. No i tak ten proces pomalutku idzie i myślę, że będzie to tylko szło do przodu. Celem założenia tego związku była całkowita unifikacja, ustandaryzowanie działalności tych grup cywilnych. Wynikło to z tego, że no nie wszyscy są w OSP, nie wszyscy gdzieś tam w jakichś służbach działają. Myślę, że cywilne grupy stricte w działaniach poszukiwawczych wspólnie z policją to jest numer jeden. Tutaj z pozostałych służb naprawdę, no mogę to powiedzieć śmiało na podstawie tego, że przyjeżdżają do nas się uczyć, tak? My mamy nawet porozumienie ze szkołą policji w Pile podpisaną do szkolenia młodych adeptów, policjantów właśnie z poszukiwań. I w związku też będziemy starali się to wszystko ustandaryzować, czyli techniki poszukiwawcze, wyposażenie, przejmujemy też certyfikowanie psów ratowniczych, ponieważ straż nie chce nam już egzaminować od początku roku naszych psów grup cywilnych, więc nasz związek przyjmuje to. Nie będą łatwe egzaminy, nie będzie się mówić idźcie do związku zdać, bo tam jest lepiej, raczej chyba odwrotnie, ale zapraszamy wszystkich z innych służb, tam gdzie nas nie chcieli, u nas będzie można zdawać te egzaminy. Myślę, że to będzie sankcjonowane też w formie porozumień z MSWiA, w dalszym toku tej sprawy i ustawy, więc wszystko będzie lege artis. Także standardy jednakowe, przede wszystkim szkolenie, żebyśmy byli profesjonalni w tym robimy, żeby nikt nam nie mógł zarzucić, że robimy to źle, a tutaj niestety wchodzi lub stety życie ludzkie.
5: Ile takich grup mamy w Polsce?
4: Na chwilę obecną założycielami związku na tym zebraniu założycielskim było 14 grup z Polski, ale już do mnie dzwonią kolejne grupy, które będą chciały dołączyć do związku, oczywiście po spełnieniu pewnych kryteriów. Na chwilę obecną w naszym związku jest ponad 400 osób. Kolejne dołączają, tak oceniamy, że grup jest około 30.
5: A z ilu osób i z ilu piesków taka grupa się składa?
4: Tak naprawdę w naszej grupie jest 10 piesków. Na chwilę obecną mamy 22 osoby. Są to osoby z różnymi zawodami, specjalnościami. Fajnie jest też, bo mamy 5 małżeństw, które działają wspólnie. Moja żona na przykład jest przewodnikiem psa certyfikowanego ratowniczego i jest pierwszym trenerem szkolenia piesków w grupie, jest trenerem zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, no mamy tych specjalności troszeczkę, nawigatorzy, planiści, bo to teraz proces poszukiwawczy to nie jest tylko pies i idźcie w teren sprawdzać, to jest cały system działań od profilowania, określenia profilu osoby zaginionej poprzez planowanie działań, nawigowanie, określenie kto pierwszy idzie do tych działań, czy to idą psy, czy leci dron, czy jedzie kład, czy idą ludzie. Wszystko jest to naprawdę tak uwarunkowane od tych działań planistycznych.
5: No właśnie, dostajecie zgłoszenie o osobie zaginionej i co wtedy?
4: Jeżeli dostaję zgłoszenie, dostajemy najczęściej na numer alarmowy do ratownika dyżurnego naszej grupy. Przekazuje do mnie sygnał, łączę się z wszystkimi ratownikami, przekazuje informacje, dodatkowo dostaje każdy SMS-a plus sygnał, że są poszukiwania, określa miejsce zbiórki i stawiamy się tam, gdzie policja wskaże nam miejsce. Czas gotowości tak naprawdę jest określony. Ogólnie mamy w porozumieniu z policją do godziny czasu, niemniej jednak no, staramy się w te pół godziny już być w gotowości, bo no, trzeba tych ludzi zebrać, muszą dojechać.
5: A o sukcesie poszukiwania, co decyduje? Czy to są jakieś warunki, czy właśnie tak jak tutaj Pan mówił, czas?
4: Tak naprawdę na sukces poszukiwawczy składa się wiele czynników. Zawsze chcielibyśmy, żeby ten sukces był w przypadku osoby odnalezionej żywej, niemniej jednak nie zawsze tak jest. No ale to też jest sukces, nawet jeżeli osoba nie żyje, jest to sukces tych ludzi, którzy poszukują. I nie mówimy nigdy, że znalazł pies, że znalazł dron, tylko tak naprawdę na to pracuje cały sztab. Od policjantów, poprzez planistów, nawigatorów, ludzi, którzy gdzieś tam pracują, bo tak naprawdę jakaby ta technika nie była, czynnik ludzki jest w tym przypadku najważniejszy.
5: Czyli ta współpraca z służbami jest przy każdym poszukiwaniu?
4: Tak, no mówię, my współpracujemy ściśle z policją, która jest odpowiedzialna za te poszukiwania. Jeżeli trzeba, dowołujemy jednostki OSP. Mamy też porozumienie jako grupa z Wojskami Obrony Terytorialnej z Krosna, więc niejednokrotnie też żołnierze przyjeżdżają i pomagają nam w tych poszukiwaniach.
5: No tutaj kluczową rolę odgrywają także psy. Jak taki proces szkolenia wygląda?
4: Proces szkolenia jest procesem długim, wytężonej, ciężkiej pracy i tak naprawdę przyjmując kandydata na przewodnika do naszej grupy, ja tak naprawdę skupiam się na człowieku, tak? Bo człowiek jest tym najważniejszym ogniwem i okres roczny kandydacki, który jest w grupie, określa, czy dana osoba będzie się nadawać, czy nie. Staramy się, jeżeli jest to człowiek bez psa, po pół roku pracy, w dziale tym naszym z pieskami, gdzie pozoruje, uczy się tej kynologii ratowniczej, dobieramy indywidualnie już rasę psa do tej pracy, do danej osobowości. Nie każdy będzie pracował z owczarkiem belgijskim, nie każdy będzie pracował z goldenem czy labradorem i tak naprawdę jest to tym uwarunkowane. Średnio do pierwszej certyfikacji jest to 2,5-3 lata pracy, gdzie spotykamy się 2 razy w tygodniu. Do tego przewodnicy jeszcze dostają dodatkowe zadania indywidualne w domu w zakresie posłuszeństwa, innych elementów technicznych i tak naprawdę wszystko jest weryfikowane później w postaci egzaminu, które piesek zdaje co roku.
5: Mhm, czyli są takie rasy, które mają większe predyspozycje do poszukiwań?
4: Ja bym to określił, czy człowiek się nadaje do tego, do psa. Ale oczywiście jest, gdzieś są te rasy preferowane. W naszej grupie w tej chwili to są Golden Retrievery, Labrador, Flat Retriever, owczarek szwajcarski, owczarki niemieckie do tej służby, owczarki belgijskie. Także tak naprawdę te rasy takie standardowe, gdzie i w straży są używane, w wojsku, typowe rasy psów pracujących.
5: Czyli przychodzi osoba i zostaje jej przydzielony pies, a czy można przyjść ze swoim psem?
4: To znaczy ta osoba musi albo zakupić, bo my nie przydzielamy pieska, tylko oczywiście przychodzą takie osoby ze swoim pieskiem. Najczęściej są to pieski młode, które w naszej szkole, bo jeszcze prowadzimy szkołę taką komercyjną, zaliczają pierwsze 2 stopnie kursowe, psie przedszkole, posłuszeństwo ogólne. W międzyczasie już zaczynają pierwsze ćwiczenia w grupie, w zakresie gdzieś tam lokalizacji tych ludzi w terenie. Określamy, czy piesek się nadaje, czy człowiek dobrze współpracuje. I tak naprawdę proces szkoleniowy, czy w posłuszeństwie, czy w ratownictwie, zaczyna się dosyć wcześnie, tak? Przewodnik musi tego pieska totalnie na siebie przekierować, musi nawiązać więź, muszą się doskonale rozumieć. Człowiek musi umieć czytać swojego psa, jego zachowania, bo to jest niezbędne później w tej pracy.
5: Jak to jest właśnie z identyfikacją przez psa? Co psy wykrywają? Czy to jest na przykład kawałek ubrania, materiału, czy jakiś tam dotyk pozostawiony?
4: No i więc właśnie nasze pieski różnią się tym od piesków służbowych, policji i innych służb, gdzie są to psy tropiące, które muszą dostać materiał do nawęszenia. Nasze psy muszą oznaczyć każdego człowieka w terenie, pracują tak zwanym górnym wiatrem. Niejednokrotnie na treningu mamy taką sytuację, że pies oznaczy grzybiarza i za chwilę oznaczy pozoranta, tak? Po prostu każdego ma w tym terenie oznaczyć. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta przewaga, bo psy tropiące nie zawsze i nie koniecznie do końca ten trop mogą zachować. Nie z winy psów oczywiście, tylko ludzi. Teren jest zadeptany, warunki atmosferyczne są niesprzyjające i też wiele czynników na to wpływa.
5: To po akcji na pewno jakaś nagroda dla psów jest?
4: Oczywiście. Pies musi być zmotywowany. Robimy to w postaci nagrody jedzeniowej lub zabawą po znalezieniu tego pozoranta. I tu takim czynnikiem kluczowym w tym szkoleniu pozorant jest najważniejszy. W tym wszystkim pozorant musi nagradzać, być tym fajnym, cudownym człowiekiem do tego pieska.
5: A jeśli chodzi o takie poszukiwania gdzieś bardziej wodne, z łodzi też przy pomocy psów?
4: Tak, mamy dodatkową specjalność, w której szkolimy 2 psy na chwilę obecną. Są to psy do poszukiwań osób utopionych. Ja osobiście kiedyś byłem przewodnikiem takiego psa. Jest to potrzebne dla służb, dla rodzin. Wiadomo, no, trzeba gdzieś tam dokończyć tego dzieła na tym padole i muszą być to osoby znalezione i takie pieski też szkolimy do poszukiwań osób utopionych.
5: Jednostki nurków także posiadacie?
4: Mamy płetwo nurka w naszych szeregach, mamy łódkę, także jest to duży plus i kolega nas tu mocno wspiera w tym szkoleniu piesków na wodzie. Jest po prostu pozorantem, który siedzi na dnie i psy muszą go odnaleźć.
5: Czyli to jest masa też szkoleń, przygotowań?
4: No średnio w ciągu roku mamy około ponad 280 godzin treningowych samych psów. Do tego dochodzą jeszcze inne tematy, ponieważ u nas wymienność funkcji też musi być. No nie, oczywiście nie każdy będzie przewodnikiem psa w zastępstwie, ale przewodnik psa musi być nawigatorem, musi umieć nawigować, musi umieć się odnaleźć w terenie. Każdy jeden w grupie musi być przeszkolony, skwalifikowany pierwszej pomocy, bo jak się znajdzie już tą osobę, trzeba udzielić tej pomocy, więc w tym zakresie też są wszyscy szkoleni.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: O tym, jak działa portal onkologiczny oraz diety NFZ, w rozmowie Oli Kanoniak z Joanną Branicką z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Teraz to, co w internecie, ponieważ Państwa działalność to także różne portale, gdzie możemy znaleźć bardzo dużą dawkę wiedzy, co jest względnie nowe, to portal onkologiczny.
7: Wsparcia na urządzeniach mobilnych są ostatnio bardzo popularne, a zwłaszcza też rzetelnie przygotowane. I jednym z takich jest portal onkologiczny. Bardzo pomocna rzecz i takie miejsce, w którym możemy znaleźć wszystko, co może być problematyczne, co się wiąże z osobą, która choruje na chorobę nowotworową, ale też dla bliskich. Tutaj są takie poradniki również dla bliskich. Portal można znaleźć na stronie internetowej pod hasłem onkologia.gov.pl albo po prostu wpisując Narodowy Portal Onkologiczny, takie hasło. I tutaj w odpowiednich zakładkach znajdziemy przydatne dla siebie informacje. I takie, można powiedzieć, banalne, ale jak bardzo potrzebne, chociażby jak rozmawiać o chorobie nowotworowej, jak czego unikać, jak przekazać informacje o tym, że ktoś jest chory. Tutaj jest dużo artykułów, jest dużo podpowiedzi lekarzy, specjalistów, które mogą nas przybliżyć do tego, w jaki sposób możemy się z pewnymi rzeczami zmagać. Więc to jest też duże wsparcie właśnie dla tych osób, którym bliscy chorują na tą chorobę onkologiczną. Jak wygląda codzienność w trakcie leczenia, jak dobrać odpowiednią perukę, w którym momencie. Takie proste rzeczy, które tak naprawdę momentami są dla nas nie do pokonania. I tutaj można znaleźć, niekoniecznie musimy się z kimś spotkać, bo czasem jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Tutaj możemy to przeczytać i ta wiedza może nas otworzyć na jakieś takie szersze działanie, na taką większą odwagę, a to może być bardzo pomocne zarówno dla osób bliskich, jak i dla osób, które przez tą chorobę przechodzą. Są też porady prawne, są też informacje, jaką opiekę możemy uzyskać jeszcze, jeżeli chodzi o inne instytucje w przypadku chorób onkologicznych, jakie nam przysługują prawa. Także zachęcamy do korzystania z tego miejsca, tym bardziej, że są to wszystko sprawdzone informacje i skonsultowane przez odpowiednie osoby, specjalistów w danych dziedzinach.
6: Mhm. To portal onkologiczny, a kolejne to na przykład diety NFZ. Tam spora dawka informacji na temat żywienia, prawda? Zdrowego.
7: Tak, zachęcamy do tego portalu diety NFZ. Tym bardziej odważnie o tym mówimy, ponieważ jest on chwalony również przez lekarzy, że często też wspiera procesy leczenia, czyli osoby, które chorują na pewne choroby i dobierając odpowiednią dietę właśnie z tego portalu diety NFZ są bardzo wspomagające, bardzo wspierają proces leczenia, więc osoby, które chorują, również mogą z tego portalu korzystać, ale osoby, które są zdrowe i chcą jeszcze zdrowiej się odżywiać, chcą zapobiegać, jak najbardziej też tutaj znajdą dla siebie duże wsparcie, więc przypomnijmy, że portal diety NFZ jest bezpłatny. Korzysta z niego już ponad 1 000 000 użytkowników w Polsce. Obecnie zawiera już 19 planów żywieniowych, które są oparte na diecie DASH, diecie, która zapobiega chorobom związanym z nadciśnieniem, więc jest to bardzo popularna dieta i te plany żywieniowe są właśnie oparte na tej diecie DASH. Zawiera też kilkanaście tysięcy zdrowych i prostych przepisów opracowanych przez dietetyków, więc osoby, specjaliści przygotowują te wszystkie przepisy, które są tutaj zawarte. No i przypomnę chociażby jakie w tym portalu znajdziemy diety. Są to diety klasyczne, diety wege, diety dla seniorów, diety dla rodzin całych, dla chorujących na cukrzycę, nadwagę, otyłość, na Hashimoto. Często panie, które mają rozpoznane właśnie Hashimoto, szukają jak tutaj w internecie, co powinny jeść, a czego nie jeść. I mnóstwo znajdujemy informacji różnych, czasem sprzecznych, więc tutaj właśnie w tym miejscu znajdziemy skonstruowaną dietę pod Hashimoto, która w dużej mierze może poprawić samopoczucie kobiety, która ma takie rozpoznanie. No i również depresja. Można powiedzieć, jaki to ma związek z dietą. Otóż bardzo duży. Odpowiednia dieta ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, na nasz stan psychiczny. No i oczywiście też choroba taka jak nadciśnienie, no to ta główna, dzięki na podstawie, którą możemy zniwelować na podstawie przepisów opartych o dietę DASH. Ostatnio pojawiły się na portalu diety NFZ też nowości, które myślę, że może zainteresują osoby, które są aktywne, które uprawiają jakieś sporty. To jest plan żywieniowy DASH Sport. To zachęcam do zapoznania się z tym. Ale też fajna opcja dla osób zabieganych, aktywnych zawodowo, bo pojawił się plan DASH Express. Czyli jak szybko z niewielu produktów zrobić coś zdrowego. To dla osób, które są zabiegane i nie mają czasu na zbyt długie przebywanie w kuchni.
6: Ale pamiętam, że również takie okolicznościowe przepisy typu święta Bożego Narodzenia, żeby było smacznie i zdrowiej.
7: Tak, pojawiają się również takie. Jest cały pakiet różnych fajnych pomysłów na zdrowy posiłek na lato, jesień, zimę, wiosnę. Dieta, która nas wspiera w odpowiednim etapie, w zależności od pory roku, czyli coś rozgrzewającego, zdrowego na zimę, coś chłodzącego i zapobiegającego odwodnieniu na lato. Także to są takie można powiedzieć spersonalizowane pod konkretny temat, pod konkretne wydarzenie i też porę roku i czas przepisy. Rozbudowana, mocno wspierająca, bo są dzienniczki, możemy sobie coś notować, dużo ważnych porad odnośnie tego, jak nam szkodzi cukier, ile powinniśmy pić wody, szereg informacji, bardzo duża dawka rzetelnych porad i za darmo.
6: Mhm. Jeszcze mamy Akademię NFZ, prawda?
7: Akademia NFZ to też bardzo polecamy to mobilne narzędzie, ponieważ jest to wyszukiwarka wielu informacji na temat zdrowia, na temat tego, jakie programy profilaktyczne są do nas kierowane. Są też tam zebrane wszystkie dotychczas, a już sporo lat trwają środy z profilaktyką, w ramach których odbywały się różne rozmówki z lekarzami i to wszystko zostało zapisane i tam również to można znaleźć, więc tak naprawdę odtwarzając sobie te rozmowy z lekarzami specjalistami, możemy się poczuć tak, jakbyśmy byli na jakiejś konsultacji u lekarza, bo bez możliwości zadawania pytań uzyskamy odpowiedzi, bo to są takie podstawowe informacje na temat konkretnych chorób, konkretnych przypadłości, porady, profilaktyka, przede wszystkim profilaktyka. Jest tam bardzo taka wygodna wyszukiwarka, wpisując hasło od razu podpowie nam to narzędzie, gdzie co możemy poczytać. Możemy sobie też zrobić taką, wpisać sobie ile mamy lat, więc też nam ta platforma podpowie, jakie są do tego wieku dedykowane programy i co możemy wykonać i gdzie możemy te badania wykonać. I to też wszystko w jednym miejscu, także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ.
6: Przycupniemy teraz w oddziale lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Winnym Grodzie przy ulicy Podgórnej, bo tutaj też się bardzo dużo dzieje, prawda? Akcji profilaktycznych. Tak naprawdę nie ma miesiąca, żebyśmy nie zapowiadali jakiegoś wydarzenia. Te sztandarowe, jakbyśmy wymienili.
7: Nasze sztandarowe to są nasze cykliczne spotkania. Zapowiem może w pierwszej kolejności spotkania, konsultacje z psychoterapeutą. Jakże ważne, bo zdrowie psychiczne jeszcze niestety jest tematem tabu, ale widzimy, że sporo osób przychodzi do naszego specjalisty, czekają już przed godzinami przyjęć, bo spotykamy się raz w miesiącu w godzinach 11-13 w trzeci czwartki miesiąca. Zawsze oczywiście na naszej stronie internetowej zapowiadamy, przypominamy o tym czwartku, bo można się gdzieś tam z tym trzecim czwartkiem pogubić. Także zawsze jest informacja na naszej stronie internetowej, kiedy ten czwartek przypada i kiedy to spotkanie jest. Przychodzą osoby nawet kilka razy do psychoterapeuty. To są ważne spotkania. Jak rozmawialiśmy po którymś z tych konsultacji ze specjalistą, to mówi, że dużo osób jest takich zagubionych, dużo takich niepewnych. I widać, że te rozmowy właśnie pozwalają na podjęcie tego pierwszego kroku, że gdzieś tam po tej konsultacji, po tej krótkiej rozmowie osoba decyduje się, że jednak rzeczywiście powinna skonsultować to z psychoterapeutą, a nawet już sugerowana jest terapia, bo widać, że jest już duży problem i nie robienie z tym niczego może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dużo osób też przychodzi z problemem związanym z dziećmi. Też pytają, czy to już jest niepokojące, czy to tylko tak się wydaje, czy to jest normalne. Więc te rozmowy, chociaż krótkie i takie akcyjne, mogą być bardzo pomocne w kontekście naszych dalszych decyzji co do zdrowia naszego psychicznego, które jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, jak i również naszych dzieci bliskich, bo często obserwujemy osoby, widzimy, że coś się dzieje, nie potrafimy pomóc i nie wiemy też, gdzie się udać, z jakiej pomocy skorzystać, więc to jest też to miejsce, gdzie można przyjść i nawet bardzo ogólnie o tym porozmawiać i specjalista już podpowie, wskaże, nawet wskaże jakieś takie proste techniki, jak sobie z pewnymi prostymi rzeczami codziennymi radzić i to też już może być pomocne. No to jest po prostu spotkanie ze specjalistą.
6: Pierwszy krok najtrudniejszy.
7: Dokładnie tak, a bagatelizować tego nie można, bo zdrowie psychiczne zaniedbywane może być bardzo dużym problemem zdrowotnym w przyszłości.
6: Jeżeli chodzi o piątki z farmaceutami, to też jest taka inicjatywa, która trwała już jakiś czas, a jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie?
7: Nasze piątki z farmaceutami, które realizowane są już od około 2 lat, to również duża dawka informacji, również bardzo ważnych, która poprzez edukację zapobiega polipragmazji. bo okazuje się, że starsze osoby, głównie starsze osoby, oczywiście nie tylko, spożywają bardzo dużo leków, łączą z bardzo dużo, dużą też ilością suplementów, często nieświadomie, psując proces swojego leczenia przez źle dobrane suplementy do leków, które są przyjmowane. Ważne są też pory, łączenia. Są to bardzo ważne informacje i przez piątki z farmaceutą dawaliśmy możliwość mieszkańcom Zielonej Góry na spokojne skonsultowanie właśnie tych kwestii związanych z leczeniem, z farmakoterapią.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Patryk Kozdroń to brązowy medalista Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Patryk pochodzi z naszego regionu, a więcej już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy.
8: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
9: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
8: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz, powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
9: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
8: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
9: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
8: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
9: To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
8: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
9: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
8: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
9: No tak, tam już...
8: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
9: Dziękujemy.
8: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
10: Coś się myje.
8: Aha, no dobra, coś tam mam.
9: Twój się zapętla.
8: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
9: No tak, tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają. Niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary na siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem. Przez to, że tam się trochę zasady zmieniły, miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
8: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
9: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim ze Spartą.
8: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, samych mistrzostwach świata, czy to bardziej igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa świata chyba.
9: Nie,
8: tak,
9: to są igrzyska światowe.
8: Igrzyska światowe.
9: Tak.
8: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem mistrzostwa, ty igrzyska, no to igrzyska światowe.
9: Tak, no zwał jak zwał, ale są to igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
8: No to tak trochę jak na prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
9: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
8: No dobrze, a ta reprezentacja też zakładam ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej przed tymi igrzyskami spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
9: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz, ta gra wyglądała coraz lepiej.
8: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
9: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
8: A, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
9: Tak, tak, dokładnie.
8: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
9: Znacznie takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
8: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
9: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9000. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje.

0: spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
1: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy, ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
0: No siatkarze, czy to powiedzmy no zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki i poprzeczka zawieszona no nieprawdopodobnie wysoko.
1: No co ciekawe, rozmawialiśmy z tam ze sztabem reprezentacji, czy to Kambodży, czy Indonezji, to są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
0: Aha.
1: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
0: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
1: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Z najwyższego szczebla. Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
0: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też no, taka boiskowa chemia, no, mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
1: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też chrześniak Piotra Gruszki.
0: O!
1: Byliśmy.
0: Czekaj, powiedziałeś też chrześniak.
1: Nie, że ja i on.
0: A, w sensie myślałem, nas że dwóch, też jesteś.
1: Nas tylko. Nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
0: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
1: No przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
0: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
1: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak jak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze. Spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań. Także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
0: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali

0: więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska.
1: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Tym razem o rowerach. Kolejnym gościem Łukasza Kozłowskiego w naszym projekcie Niesamowite Lubuskie z Radiem SK jest Katarzyna Fedro.
4: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem, a raczej gościnią, jest Katarzyna Fedro, kobieta, która, można powiedzieć tak, z roweru zrobiła nie tylko pasję, ale też sposób na życie. Liderka społeczności YOLO Bike, osoba zaangażowana w promocję regionu wspólnie z Loturem, członek zarządu Loturu, zaraz też o tym opowiemy, współtwórczyni projektu Rowerowa Zielona Góra, a od niedawna także certyfikowana bike fitterka. I może sobie o tym zaczniemy, czym jest w ogóle bike fittering i co znaczy ten certyfikat.
5: Dzień dobry wszystkim, witam słuchaczy bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłeś mnie tutaj zaprosić i możemy trochę porozmawiać o rowerze, bo o rowerze można książki pisać. I o bike fittingu też, tak. Tak się złożyło, że jakby w ramach swojej pasji i tego, co robiłam do tej pory przez ostatnie kilka lat, zrodził się pomysł zrobienia kursu bike fittingu. Jestem jedną z 4 kobiet, która zrobiła taki kurs w Akademii Bike Fittingu Profida w Krakowie, także no, jestem powiedzmy wyjątkowa w tym temacie, ale generalnie chodzi o to, żeby pomagać ludziom. Ja jeżdżę na rowerze, dużo widzę, jak ludzie męczą się czasami, jakie mają dolegliwości i tak dalej, i stąd jest bike fitting. Bike fitting polega na tym, żeby dopasować rower pod kolarza, pod rowerzystę, aby wyeliminować wszystkie dolegliwości, bóle, bo czasami bardzo subtelna zmiana, podniesienie siodełka, zmiana kąta ustawienia kierownicy, przesunięcie siodełka, ustawienie odpowiednio bloków, robi po prostu robotę.
4: I dlatego lubię ten program, bo właśnie mogę się dowiedzieć tego typu rzeczy, przyznam, nie wiedziałem. Też lubię jeździć na rowerze i kiedyś miałem taki trochę starszy, gorszy rower. Rzeczywiście po zmianie roweru zupełnie inna przygoda, zupełnie inny styl jeżdżenia, ale też nie wiedziałem, że to są kwestie właśnie zdrowotne.
5: Dokładnie, no rower przede wszystkim ma nam pomagać, tak? Rower ma nas rozwijać, ma sprawiać, że stajemy się silniejsi, jeśli chodzi o nasze mięśnie, o naszą wytrzymałość. Stąd tak zwany bike fitting, czyli to, żeby ustawić tak rower, żeby nie odczuwać dolegliwości. Bo jeśli my wsiadamy na rower i czujemy, że boli nas pośladek, bolą nas tak zwany tyłek, bolą nas ręce, kciuki, to znaczy, że coś się dzieje z tym rowerem, on jest nieodpowiednio ustawiony i stąd wiedza i doświadczenie bike fittera, żeby tak nas ustawić, żebyśmy mogli nawet przejechać 100 km.
4: To skorzystam trochę z okazji, z twojej wiedzy, bo sobie mamy początek maja. Tak jak mówiłem, też bardzo lubię jeździć na rowerze, a nie jest trochę tak, że tak jak się mówi, że na początku trochę ten tyłek trzeba jednak rozbić?
5: Dokładnie, to jest tak, że my lubimy jeździć na rowerze, kiedy nie wieje, kiedy jest ciepło, kiedy nie pada, kiedy nie pada i tak naprawdę kiedy mamy wolny czas. Zimą zazwyczaj siadamy przed kanapą, przed telewizorem na kanapie, nie chce nam się wychodzić, jest zimno, niefajnie pada. W związku z tym siadamy na ten rower po jakimś tam długim czasie, tak? Po długiej przerwie, którą sobie robimy. I ta przerwa jest czasami tak długa, że my się nadzwyczajnie w świecie odzwyczajamy od pewnych ustawień, pewnych pozycji. I zazwyczaj tak jest, że jak po zimie wsiadamy na rower po jakimś długim czasie, no to może nas wszystko boleć. I to jest zupełnie naturalne, ale jeśli już długo jeździmy na rowerze i wtedy czujemy dolegliwości związane z samą pozycją, ustawieniem jazdy na rowerze, no to trzeba tutaj wprowadzić pewne zmiany i w tym pomaga właśnie bike fitter.
4: Do twojej wiedzy o tym jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Wróćmy do YOLO Bike, tak? To jest stowarzyszenie YOLO Bike, ale to nie jest tylko stowarzyszenie, to jest grupa rowerowa, wręcz chyba pewien taki styl życia. Skąd w ogóle w tobie ta energia i skąd pomysł na YOLO Bike?
5: Energia bierze się przede wszystkim głównie z mojej osobowości. Ja zawsze byłam osobą energiczną, dosyć aktywną i gdzieś tą energię chciałam też pokazać innym. Stąd pewnego dnia wymyśliłam sobie, że zacznę pisać blog rowerowy damskim okiem. I tak się zaczęło. Powstał najpierw blok, damski blok rowerowy Yolo Bike, a później z tego stworzyła się taka społeczność rowerowa. Do dzisiaj skupiamy około 100 osób w naszym stowarzyszeniu. Mamy 3 razy w tygodniu w sezonie takim wiosenno-jesiennym nasze ustawki kolarskie. Zorganizowaliśmy do tej pory około 400 różnego rodzaju imprez, wydarzeń, w tym właśnie treningów kolarskich i dla kobiet również, szczególnie takich dedykowanych. I jest to faktycznie pewnego rodzaju społeczność. Społeczność, którą skupia to nasze stowarzyszenie Yolo Bike, bo to są ludzie, którzy jeżdżą amatorsko, którzy kochają rower, którzy chcą się spotykać i integrować na tym rowerze.
4: A trzeba mieć dobrą formę, tak jak nawet ja mogę przyjść do Was i razem z Wami pojechać, czy już trzeba jednak jakiś poziom reprezentować?
5: My zapraszamy wszystkich. Stąd nasze główne hasło Yolo Bike, kolarstwo dla każdego. I tak jak na początku powiedziałam, trzeba mieć w sobie energię, żeby po prostu przyjść, bo trzeba chcieć ruszyć się i do nas dołączyć. My mamy specjalną taką sekcję dedykowaną kobietom. Zawsze mamy treningi w każdy wtorek po południu w Zielonej Górze i tam spotykają się tylko kobiety. W środę mamy już takie treningi, powiedzmy, dla bardziej zaawansowanych amatorów. Natomiast niedziela jest takim dniem, gdzie jedziemy sobie na takie rajdy, przejażdżki. Mówię tu głównie o kolarstwie szosowym, bo w tym się jakby specjalizujemy. I tutaj mamy podział na grupy. I ten podział na grupy daje możliwość w każdej chwili dołączenia do tej grupy osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z kolarstwem. Ja też jestem instruktorem kolarstwa Polskiego Związku Kolarskiego, więc zawsze, jeśli wiem, czy też dopytam się, czy ktoś jest nowy w naszej grupie, robię taki przed wyjazdem krótki instruktaż jazdy na rowerze, przede wszystkim zachowania się w peletonie i bezpieczeństwa jazdy.
4: Właśnie, jak to jest? Do Was można dołączyć? Gdzie te informacje można zdobyć? Bo zakładam, że gdzieś się informujecie, pokazujecie.
5: Tak, mamy swoją stronę internetową www.yolobike.pl. Serdecznie zapraszam na tę stronę, ale też na Facebooka. Mamy swój profil na Facebooku Yolo Bike. Tam na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje o naszych spotkaniach, ustawkach, imprezach, które robimy i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Także serdecznie zapraszam.
4: Wspomniałaś o tej kobiecej stronie kolarstwa Yolo Bike Girls. Czy różni się jeżdżenie, nie wiem, kobiety i mężczyzn? To są jakieś inne, nie wiem, sposoby, metody?
5: No oczywiście, że się różni. No to wystarczy spojrzeć na naszą budowę ciała i też na ogólnie taką charakterystykę kobiety jako sportowca. Ale to nie znaczy, że my możemy być gorsze niż mężczyźni. Dlatego jakby moją ideą było skupienie kobiet w jednym takim środowisku kolarskim i zachęcenie pań do tego, żeby może nie dorównywali mężczyznom, bo to nie o to chodzi, ale żeby miały panie swoją przestrzeń do jazdy na rowerze, bo nie zawsze jest tak, że panowie nas na tych rowerach, jeżdżący na rowerach nas zrozumieją, a my tutaj w nasze wtorki mamy taką swoją przestrzeń, jeździmy sobie w swoim tempie, w swojej grupie, nikt nas nie ocenia, nie każe nam jechać szybciej, wolniej, my po prostu jedziemy swoim tempem, dostosowanym do każdej dziewczyny, która pojawi się na tej naszej ustawce kolarskiej. Wymieniamy się doświadczeniami, oczywiście jak to kobiety, rozmawiamy o kobiecych sprawach, plotkujemy sobie, rozmawiamy, jest wesoło i myślę, że ta kobieca strona kolarstwa dosyć mocno i prężnie rozwija się w Zielonej Górze, z czego bardzo się cieszę. Tylko dodam, że 8 marca zrobiłyśmy sobie taki Dzień Kobiet na rowerach MTB tym razem, czyli tak gdzieś tam po Lescach, Szutrach, przyjechało ponad 30 pań, także bardzo się cieszę z tego, że ta rowerowa Zielona Góra i ta kobieca strona kolarstwa się rozwija i jest coraz bardziej popularna.
4: A jak byś przekonała kogoś, bo zapewne miałaś tak nieraz takie pytanie, czy taką sugestię, że to nie dla mnie, rower to nie dla mnie. No różni ludzie są, tak? Różnie do tego podchodzą. Jak przekonać osobę, że rower, no bo rower jest dla każdego, no to wiemy, ale jak przekonać taką osobę niezdecydowaną?
5: No przede wszystkim nie można szukać wymówek. Nie ma miejsca na wymówki. To jest tak jak z bieganiem, jak z każdym innym sportem. Ja też mogę mówić, że bieganie jest nie dla mnie, ale gdzieś tam się zawzięłam i zaczynam sobie też powolutku truchtać. Trzeba po prostu chcieć, a jeszcze łatwiej jest w momencie, kiedy mamy taką grupę obok siebie, albo widzimy na przykład, że ktoś jeździ, ktoś gdzieś tam się rozwija kolarsko i to też jest pewnego rodzaju motywacja. Fajnie mieć też w swoim najbliższym otoczeniu takie poparcie, jakieś osoby, które nas będą motywowały do tego, żeby jeździć na rowerze. Nie trzeba być bardzo zaawansowaną osobą i mieć sprzęt za nie wiadomo jakie pieniądze. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść na dwór, spotkać się z innymi, przeżyć coś fajnego, trochę endorfin, dopaminy i na pewno tydzień można zacząć z nową energią.
4: Wrócę do tej twojej jeszcze wiedzy Bike Fittera. No, wiele osób może się zniechęcić na początek, nie wiem, po jakiejś dłuższej wyprawie boli kręgosłup, tak? Czy boli szyja, czy bolą kolana. Czy to jest tylko kwestia, nie wiem, sprzętu, wielkości rowera, bo przecież jest różnej długości rama, różnej wielkości koła. Jak do tego podejść?
5: No przede wszystkim tu chodzi o to, żeby ustawić ten rower, który mamy, do pozycji kolarza, czy też rowerzysty. Ale ja jako bike fitter patrzę bardzo holistycznie na taką osobę, którą gdzieś tam fituję, bo to się tak mówi. Ja najpierw zaczynam od takiego indywidualnego profilu kolarza, czyli mamy taki swój wywiad, ja muszę się dowiedzieć, co komu dolega, jakie ma dolegliwości, jakie ma przebyte kontuzje, bo to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o to, jak czujemy się na rowerze, bo często jest tak, że mamy jakieś bardzo zastałe, długoletnie kontuzje, których nie leczyliśmy przez lata i one też później odbijają się na tej naszej jeździe na rowerze. Później mam taki jakby cykl ćwiczeń anatomiczno-fizjologicznych. Ja tutaj sprawdzam jakby stopień rozciągnięcia kolarza, czy właśnie nie ma różnego rodzaju krzywizn, bo to też jest bardzo ważne i dopiero potem ustawiam takiego człowieka na rowerze, czyli to jest pewnego rodzaju taki cykl działań, które sprawiają, że bike fitter swoim wzrokiem może odpowiednio ustawić kolarza, tak? Czyli nie wyciągnąć go za daleko, żeby nie odcinka lędźwiowego nie nadwyrężyć, żeby nie ustawić za nisko kierownicy, za wysoko siodełka, żeby nas kolana nie bolały. Doradzę oczywiście w szerokości, doboru szerokości i w ogóle siodełka, ustawia bloki w butach rowerowych, to wszystko ma znaczenie, czyli to nie jest tak, że od razu wsiadam i wiem, i ja muszę wykonać pewien cykl zadań, pewien cykl czynności, które dadzą mi odpowiedź na to, jak pomóc temu kolarzowi.
4: To teraz jak o tym mówisz, przypomniała mi się taka chyba trochę podwórkowa zasada, że jak dobieramy wysokość siodełka do naszego wzrostu, to ta noga, która jest wyprostowana, musi być jakby prosta, czy lekko zgięta, jak do tego podejść?
5: Tak, ja akurat nie stosuję tej metody, chociaż wiem, że ona też gdzieś tam w środowisku rowerowym jest praktykowana. U mnie to jest czysta matematyka. To jest tak, że ja też korzystam z pewnych wzorów matematycznych, wzrost, przekrok i to daje mi pewien jakiś tam cyfrę, liczbę, która jest moją wyjściową. Natomiast nie zawsze trzymam się stricte tych matematycznych wyliczeń. Tak jak powiedziałam, dla mnie jest ważny charakter jazdy, czy to jest pozycja bardziej sportowa, czy pozycja bardziej, powiedzmy, turystyczna, wygodniejsza. Na wszystko patrzę bardzo tak jakby z góry, szczegółowo, holistycznie i dopiero wtedy decyduję o tym, na przykład, czy podnieść siodełko, czy go obniżyć.
4: Nie wiem, jak wy, nasi drodzy słuchacze, ale ja na pewno do ciebie się zgłaszam już tylko.
5: Zapraszam. Zapraszam, a terminy na lipiec dopiero.
4: To już się zapisuje na lipiec. Jeśli możesz, zapisz tam albo po naszej rozmowie, zapisz proszę moją prośbę, na pewno skorzystam, bo jak widzę, to już nie tylko kwestia wyczucia, to jest po prostu nauka.
5: To jest tak, to jest dokładnie nauka, a jeszcze więcej jest to też doświadczenie. Ja już mam ze sobą kilkudziesięciu kolarzy, każdy był inny i dla mnie to też jest jakby źródło wiedzy i takiego doświadczenia, które później przenoszę i wykorzystuję przy kolejnych osobach.
4: Właśnie a propos doświadczenia, chciałem cię zapytać, przechodząc już do kolejnego naszego tematu, czyli projektu rowerowa Zielona Góra, zaraz mam nadzieję to rozwiniesz, ale moje pytanie jest takie, właśnie z racji twojego doświadczenia i z racji tego, że jesteś sama już bardzo aktywną i doświadczoną kolarką, czy pracując w Urzędzie Miasta, bo pracujesz też w Urzędzie Miasta, jesteś tam ekspertem właśnie od tych tematów, czy ta wiedza i to doświadczenie pomaga ci lepiej spojrzeć na potrzeby nas, mieszkańców Zielonej Góry, właśnie potrzeby rowerowe?
5: No tak, inaczej być nie mogło, bo wydaje mi się, że aktualnie bardzo stawia się na to, żeby zatrudniać też ekspertów i osoby, no, które jakby są doświadczone w pewnych tematach. Stąd zaproponowano mi tutaj wsparcie Urzędu Miasta w referacie, już teraz akurat w referacie turystyki i mobilności rowerowej. I jest to o tyle ważne, że ja patrząc na to, co się dzieje w tematach rowerowych w Zielonej Górze, patrzę nie do końca z perspektywy urzędnika, chociaż no, urzędnikiem jestem już prawie 20 lat, ale też z pozycji użytkownika. Ja bardzo dużo jeżdżę, eksploruję ścieżki rowerowe w Zielonej Górze, wszystkie te szlaki rowerowe wokół Zielonej Góry i to też jakby przekładam później na tą swoją pozycję urzędniczą. Tak? Ja też rozmawiam z rowerzystami, rozmawiam z kolarzami, ja wiem, jakie są potrzeby i to na pewno pomaga mi w tej pracy i myślę, że taki był główny cel tutaj też władz miasta, żeby słuchać głosów rowerzystów, odpowiadać na ich problemy, na ich pytania, sprawiać, żeby jeździło nam się dobrze w tej Zielonej Górze i właśnie opierać się tutaj na doświadczeniu osoby, która no, korzysta i już od wielu, wielu lat jeździ na rowerze, no i wie, w czym rzecz.
4: To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem była Kasia Fedro. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, Kasia, raz jeszcze.
2: SK Zielona Góra. To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
3: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. Radio SK. Radio SK.

0: emocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca w Radiu Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl. Autopro.

0: bić? Nie poczułem nic, daj bić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.